byleby nie z gór. No i do zupa na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień, w taką noc te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć, skarbie, to mi pokaż.

leby nie zguł. No i do zupa na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień, w taką noc, te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć, skarbie, to mi po.

niby mgła, zadyma, gaz, gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

0: перейдем. Твоя кола завяну!
1: Ау, все.

nadzieją, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się.

świętuj z duszy swej u dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu.

Szanowny panie pośle, no w ładnym garniturku występujesz w telewizji, a ja siedzę tu na murku, obok mnie butelek 7, zaraz pójdą na wymianę, a ty mi tu, że szykujesz jakieś zajebiste zmiany.

Says

Mamy dzisiaj środę, trzeci dzień czerwca i 154 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Leszek i Kevin, ale również Karol, Piotr, Jan, Franciszek, Maciej, Andrzej, Paula, Tamara, Joachim, Wawrzyniec, Ferdynand, Izaak, Klotylda, Owidiusz, Laurencjusz i Bratumiła. Są i z Antą życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień dobrej oceny. No biorąc pod uwagę, że długi weekend przed nami, no to faktycznie ocena może być tylko dobra. Dodatkowo dzień savoir-vivre, w związku z tym no, dobre wychowanie w modzie. No i dzień roweru, światowy zresztą, w związku z tym pedałować można, ale muszę przyznać, że w związku z okolicznościami pogody ja chyba z tej opcji dzisiaj jednak już nie skorzystam. A jeżeli chodzi o wydarzenia klubowe, to po pierwsze podpowiem wam, że jutro w Piwnicy pod Baranami o godzinie 19 Michał Kamiński będzie recitalował. W sumie to najmłodszy artysta kabaretu, może trochę zaskakiwać, ale byli przyjmowani już w późniejszym okresie również tacy. W związku z tym będzie, no powiedzmy, troszeczkę odświeżona wersja. Jakby co do czego, to dzień później, w piątek, już starsza ekipa, czyli Dorota Ślązak, będzie występowała również w Piwnicy pod Baranami, a w klubie Studio Gimson koncertować będzie, w związku z tym macie naprawdę duży zestaw do wyboru, jakby co oczywiście. No i jeżeli chodzi o propozycje kinowe, to tak się zastanawiałem, co wam ewentualnie na jutrzejszy dzień można by to było zaproponować, no bo też trzeba pamiętać, że niektórzy wybierają się na długi weekend, inni wybierają się na procesję Bożego Ciała, a jeszcze inni, no pewnie inne pomysły znajdą. I wymyśliłem sobie, że będziecie mogli obejrzeć, no w zasadzie premierę po jakimś czasie, a w zasadzie prapremierę, czy ponownie na ekranach, Podziemny Krąg w Multikinie do obejrzenia jutro o 17.10. Podpowiadam, że tam Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter i Meat Loaf występują, w związku z tym prawie, że muzycznie. A generalnie chodzi o bezsenność pewnego faceta, który poznaje, no powiedzmy, innego pana, który jest jego zupełnym przeciwieństwem. Jednym słowem, przeciwności czasami się przyciągają, a co z tego wyniknie? Obejrzyjcie film, będziecie wiedzieli na pewno. No i informacje bieżące, a tu, no wiecie co, tak zaskoczenie zupełne i to tak nieoczywiste i w ogóle, chociaż dla innych może i jak najbardziej oczekiwane. Matury były, w zasadzie to nawet jeszcze gdzieniegdzie mogą być kontynuowane, bo nie wiem, czy mogę tak to określić. W każdym razie rekrutacja ruszyła, rekrutacja na Politechnikę Krakowską od 1 czerwca. Wystartowały zapisy, a jest w czym wybierać, bo ponad 4,5 tysiąca miejsc na ponad 40 kierunkach studiów, no i to w tym 7 nowości, tak a propos, także jest sporo do wyboru. Dodam jeszcze, że nabór ten potrwa do 17 września. No, powinienem chyba też podkreślić, że to oczywiście tak troszeczkę z ograniczeniami, bo to będą kolejne tury naboru, w związku z tym im dalej w las, tym mniej miejsc, w związku z tym, jeżeli nie pośpieszycie się i nie podejmiecie decyzji teraz, no później będziecie musieli wybierać z tego, co zostanie, a wiadomo, że te najbardziej popularne kierunki studiów, czy na architekturze, czy na innych kierunkach, będą no oczywiście już w dużej mierze chyba pozajmowane. Tak czy siak zapraszam na stronę rekrutacji, bo wystarczy wejść na główną stronę Politechniki i tam się przekierować będzie wszystko, wiadomo, przypominam, wystartowała rekrutacja na rok akademicki 2026-2027. Oczywiście zapraszam do studiowania na Politechnice. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, podpowiadam, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl.
No wystarczy kliknąć przycisk włącz radio, a słuchać nas można na okrągło całą sieniką dobę. Jak tylko wejdziecie, to będzie już słychać, a w zasadzie to jest wszystko, co musicie zrobić. No i jeszcze później oczywiście odsłuchać to, co dla Was przygotowaliśmy, a przygotowujemy dużo, dużo ciekawych rzeczy. Jutro, pomimo święta, myślę, że ramówka w miarę kompletna. Natomiast dzisiaj tuż po serwisie zapraszam na Kultywator, w którym jak co tydzień rozliczymy się z tym, co i gdzie słychać, ewentualnie gdzie można pójść, albo jeszcze ewentualnie na co rzucić okiem. To będzie za chwilę, a na razie, moi drodzy, chyba możemy mówić o zakończeniu serwisu. Kultywator przed nami.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. To fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
5: Nie wiem, co ja mam wam powiedzieć na początek. Może to, że jakbyście chcieli ewentualnie gdzieś wychodzić w trakcie kultywatora, to lepiej weźć ze sobą jakieś środki przeciwdeszczowe i tak dalej, bo się na deszczyk zapowiada. W związku z tym, po co wychodzić? Posłuchajcie Radia Nowinki i Kultywatora. A dzisiaj w programie, który przygotował i poprowadzi dla was Tomasz Kapuśniak, będzie oczywiście tradycyjnie o premierach filmowych, będzie o wydarzeniach kulturalnych, będzie również o propozycjach serwisów streamingowych, a w zasadzie propozycjach nowych tych serwisach, nie wszystkich oczywiście. Będzie również o propozycjach filmów, które będzie można obejrzeć w najbliższym czasie na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. Jednym słowem, moi drodzy, praktycznie to wszystko. No, będzie również sporo muzyki, to też chyba nie powinienem za bardzo zdradzić. A na początek to wiecie co, tak, no, w poniedziałek akurat gdzieś mi się puścił jeden kawałek i tak jakoś nie chce mi z ucha zejść, no, w związku z tym pomęczę was z tym również, no, Skolim dla was zagra i zaśpiewa, bo piosenki oczywiście i utwory muzyczne niższego typu dla was też się znajdą, a skoro tak, no to jedziemy!

No tak, a skoro już doszliśmy do tego etapu, to najwyższa pora, by poopowiadać, co ciekawego będzie się działo tu i ówdzie oczywiście, no bo w końcu tak szeroko troszeczkę będziemy to próbowali opowiadać, czy ewentualnie was zainteresować. Dlaczego mi to wskoczyło? No tak, można to i w ten sposób rozgrupuj karty. Dobra, moi drodzy, jeżeli chodzi o kwestie bardziej prozaiczne, to zaczynamy. Dzisiaj nas już pewnie nie interesuje, natomiast już mówiłem o tym, jutro Michał Kamiński będzie występował w Piwnicy pod Baranami. Dodam, że to oczywiście ten człowiek, który jest, no powiedzmy, troszeczkę młody, jak na tamte realia są, ale będzie Michał Półtorak między innymi no powiedzmy pomagał, także będzie akurat troszeczkę młodego i starego zasiedziałego, o właśnie tak będzie lepiej chyba brzmiało. Jutro w Piwnicy pod Baranami recital Doroty Ślązak, obydwa wydarzenia w Baranach, oczywiście to o godzinie 19:00. W klubie studio jutro Gimson, czyli no tak, jakby nie było, to chyba nowa trasa, tak a propos, czy kontynuacja? Zobaczymy. Ekipa Festival, czyli właśnie Tauron Arena, to z kolei wydarzenie na piątek się zapowiada mocne, natomiast w Strefie Nowej również w piątek Sicuris będzie występował, czyli no powiedzmy dwa odległe światy. Troszeczkę inkaskiej muzyki, a troszeczkę również innych brzmień, w związku z tym do wyboru, do koloru. W klubie Studio w piątek z kolei Kiny Zimmer, czyli Ride to Furia Show, czyli koncert, w którym, no powiedzmy, będzie się dużo działo i mocno odczuwało, to chyba tak można powiedzieć. W Alchemii w piątek z kolei Avalanche Kaito Talitakum będzie się pojawiać, czyli muzyka, no powiedzmy, afrykańska w połączeniu z innymi brzmieniami, bardziej, że tak powiem, europejskimi. W Piwnicy pod Baranami na sobotę z kolei Spacer po mieście K, koncert, w którym no przede wszystkim Agata Półtorak będzie chyba dominowała, ale nie tylko, bo Sergiusz Orłowski też się pojawi. Jednym słowem, będzie ciekawie. Dire Straits symfonicznie, Wajse Kraków oczywiście się pojawią. To z kolei propozycja na niedzielę. Dobrze mówię? Niedzielę? Nie, to już w tym momencie jest raz, dwa, trzy, cztery. No moi drodzy, wychodzi na to, że będziemy mieli to już nie mniej, nie więcej, tylko w poniedziałek, także troszeczkę miejsca jest, a jeżeli chodzi o Dire Straits symfonicznie, no to tam między innymi będzie troszeczkę naszych znanych nazwisk, bo będzie i Kuba Padek, Badach, Marek Napiórkowski i Krzysztof Herdzin. I to w jednym projekcie, no na pewno dużo nazwisk, mogą obdzielić nie jednego, nie dwóch, nie trzech. Z kolei w Tauron Arenie, ale dzień później, bo we wtorek o 19:30 Bring Me The Horizon, czyli będzie muzyka, no powiedzmy, troszeczkę ostrzejsza, ale również różnorodna, mimo wszystko oczywiście. Jeżeli chodzi o kolejne dni, no to nie można chyba nie wspomnieć, że dzień później startuje Wodecki Twist Festival 2026, to jest od 10 czerwca, czyli od środy do niedzieli niemalże. Przepraszam bardzo. Także możecie w ciemno ewentualnie sobie zaplanować, bo będzie oczywiście i tradycyjnie, i znano, jednym słowem, dobrze się bawiło. W Zaścianku The Casualties, czyli The Tonight, koncert amerykański jak najbardziej, Rostafińskiego 4, Zaścianek, przypominam. No i Kosmonauci, czyli DL Tour w Alchemii, to również na środę zestaw. A w przyszłym tygodniu, no, będzie się też sporo działo, ale pozwolicie, że zostawię sobie tą przyjemność zapowiedzenia
kolejnych wydarzeń dokładnie w przyszłym tygodniu. A, no i jeszcze jedna sprawa. Nie wiem, czy macie świadomość, ale jutro w Wielicy, w ogrodzie franciszkańskim, będzie solne uwielbienie, czyli no, będzie oczywiście wieczorne spotkanie, troszeczkę muzyczne, troszeczkę inne. No a poza tym, myślę, że również okazja do pochodzenia po Wielicy, nie tylko w ramach procesji oczywiście. Natomiast właśnie 6, to podkreślam, 6 na sobotę, Wielkowiejski Targ, to akurat gmina Wielka Wieś oczywiście zaprasza, też chyba wydarzenie takie w sam raz do tego, aby parę rzeczy sobie troszeczkę odrealnić, czy ewentualnie przypomnieć. No w końcu takie zakupy w jednym miejscu na pewno robią dobre wrażenie. A poza tym pamiętajcie, że mimo wszystko jest to no powiedzmy takie miejsce, w którym dobrze się spędza również czas, ale nie tylko. To na sobotę oczywiście. Czy ja jeszcze chciałem wam coś podpowiedzieć? No pewnie tak by pasowało jeszcze zobaczyć, no bo długi weekend, jeżeli nigdzie nie pojedziecie, no to jest to akurat miejsce, żeby jak najbardziej spróbować coś sobie poobejrzeć. Czarna komedia w Krakowskim Teatrze 100 to będzie jutro o 19:00 ewentualnie dostępna, natomiast jeżeli no, macie ochotę coś się pośmiać, to Bruleska Show akurat również jutro w Teatrze Kabaret też można podejść, a ja próbuję sobie przypomnieć, czy czegoś nie zapomniałem, bo chciałem wam podpowiedzieć na pewno o występach, które no powiedzmy są troszeczkę bardziej ekskluzywne, bo w Teatrze im. Jarosława Słowackiego w miniaturze akurat na Placu Świętego Ducha Ciało i Krew będzie do obejrzenia jeszcze. No i w Teatrze Kabaret 100 lat polskiej piosenki to akurat już propozycja na piątek, także można tutaj już sobie sporo zaplanować. No i właśnie a propos planów, wiem o czym chciałem powiedzieć. Uważajcie i słuchajcie uważnie nowinek, może nawet jeszcze w nienastępną, chociaż już to chyba będzie dobry termin, ile w na następną środę, bo będę mówił o wiankach, które tradycyjnie mają szansę oczywiście zagościć na naszych wiślanych tarasach i nie tylko. Jednym słowem, moi drodzy, na pewno sporo się dziać będzie, a skoro tak, no to jest chyba ten moment, w którym powinienem Alwina wam zapodać. Alwin? Nie, niech będzie Anna.

powoli przerzucić się do działu związanego z kinematografią, czyli filmami. A skoro tak, no to właśnie od czego by tu zacząć? No dobrze. Nie wiem, czy macie świadomość, ale no, nie będę zaczynał akurat od piątku, tylko od przyszłej środy, moi drodzy. Bardzo niestandardowy termin premiery polskiej to przede wszystkim thriller fantastyczno-naukowy Stevena Spielberga, moi drodzy, czyli Dzień Objawienia. Jednym słowem, chodzi o to, że dostajemy dowód na to, że wszechświat nie jest tylko i wyłącznie nasz i tego dotyczy akurat ten film. Dzień Objawienia będzie w kinach już od przyszłej środy oficjalnie dostępny, także ruszajcie. A jeżeli chcecie pooglądać filmy teraz szybciutko i w ogóle, to tyle polityczny duńsko-francusko-szwedzki Terika Salecha Orły Republiki. Film, którym mamy akurat chyba jednego z najbardziej znanych egipskich aktorów. W każdym razie mamy go tam, no i on z dnia na dzień popada w niełaskę władz i aby nie stracić wszystkiego, na co ciężko pracował, jest zmuszony przyjąć propozycję nie do odrzucenia. Jaką? No cóż, to jest sprawa, którą musicie obejrzeć. Fares w roli głównej, także można to spokojnie przerzucić i pooglądać. Lenak Hodri. No, też dobrze się zapowiada. Film, tak jak mówiłem, europejski, ale tematyka jak najbardziej nieeuropejska, a przynajmniej częściowo nieeuropejska. Kolejny film, straszny film zresztą, jakby wam to powiedzieć, prawie że horror, ale w komediowym stylu. Mamy dwóch przyjaciół po raz kolejny wpadających w sam środek chaosu z udziałem zabójców, potworów, no i nadprzyrodzonych istot przy okazji też. W rolach głównych między innymi właśnie się zastanawiam, kogo wam tu podrzucić, ale Sean Wines, Marlon Wines,

Anna Faris, Regina Hall, no i pewnie jeszcze parę innych osób. O, Cherry Oteri, dawno jej nie widziałem, ale to w tym momencie jest chyba najmniej istotne w tym wszystkim. No i kolejna propozycja, tym razem super, super, super produkcja Władcy Wszechświata. Na to chyba na to wielu czekało. Amerykańska przygoda i to w takim rytmie fantazy. Mamy tutaj księcia Adama, który wraca na Eternię, by powstrzymać Szkieletora, jako He-Man ocalić świat oraz swoją rodzinę. Nie wiem, czy pamiętacie He-Mana jeszcze w wersji animowanej, jego tygrysa bojowego, który coś tam, coś tam. Swoją drogą nie wiem, jak Nicolas Galizin wypadnie w roli He-Mana, no ale możecie to sprawdzić we własnym zakresie po prostu oglądając. Swoją drogą w jednej z głównych ról pojawi się Jared Leto między innymi, także no i Idris Alba, także można powiedzieć, że również parę dobrych nazwisk też tam będzie. Swoją drogą oczywiście ten film ma jeden słaby punkt. Musi się zmierzyć, że tak powiem, z niezwykle popularnym, no jeszcze kilkadziesiąt lat temu serialem animowanym, w związku z tym na pewno będzie tutaj mocny podtekst. Czy taki tego? No zobaczymy. W sumie to do zobaczenia, a swoją drogą to jest ten moment, kiedy zaczynamy grać.

No to ruszamy, jeżeli chodzi o propozycje serwisów streamingowych. Od czego by tu zacząć? No nie, no od Disneya zaczniemy oczywiście. Co prawda z Gwiezdnymi Wojnami dzisiaj trochę jakby nie tego jest mniej, ale spokojnie, dużo innych ciekawych rzeczy. Od wczoraj pierwszy odcinek pierwszego sezonu, czyli premiera, a w zasadzie nie, zaraz, pierwszy, nie, trzy pierwsze odcinki. Nowy sezon Niestworzeni do pracy. Nowość jak najbardziej. Mamy tutaj 20-latków z Manhattanu, pracoholików, no i walczących o sukces zawodowy. Czy im wyjdzie? No, pooglądajcie, zobaczycie. Will Trent, czwarty sezon, to od dzisiaj akurat obejrzenie, czyli w tym momencie jak najbardziej kryminalne prawie że zagadki, ale może trochę inaczej. Natomiast Alice i Steve, pierwszy sezon, wszystkie odcinki będą dostępne 8, to jest od poniedziałku, także możecie się do tego nastawić. Również w Rytmie Miasta wszystkie odcinki również od 8 czerwca, no i od 10 czerwca, od przyszłej środy, Krót dopalaczy, ledwo zeszło z kin, już jest dostępne na serwisie streamingowych, także możemy się do tego przymierzyć. Dodatkowo jeszcze na 10 Smoczy Napastnik, Czy Mnie Słychać i Iron Man i Super Ekipa. Jednym słowem, na pewno warto się do tego zabrać. To było na Disneyu. Jeżeli był Disney, no to teraz ruszamy z HBO Max. Od pierwszego jest dostępna na HBO Republika Jałogłowych. Alfon Mankind, niedawno akurat jako alternatywna rzeczywistość leciał, i to jest chyba jeden z bardziej popularnych seriali w ogóle na serwisach streamingowych. Natomiast Republika Jałogłowych to z kolei produkcja, w której też pewną formę rzeczywistości odmiennej mamy, bo mamy zimną wojnę, Kazachstan, który został zbombardowany nuklearnie. Jednym słowem, sporo się dzieje. Od wczoraj Wieczne Wartości, Kult Piękna, to odcinek pierwszy się pojawił, natomiast dzisiaj Zima Sakho do obejrzenia. Natomiast od jutra Nasienie Świętej Figi i uwaga, uwaga, wszystkie części Facetów Czerni, tych, które się da oglądać oczywiście, a nie International. Wyśnione Piosenki też zresztą od jutra. Od piątku z kolei Lostopuria, pierwszy odcinek, no i Byron Outload, trzeci sezon, pierwszy odcinek, czyli premiery mimo wszystko. No i uwaga, Latarnik będzie również od 5 czerwca, od piątku. Warto o tym pamiętać, a kompletnie nieznany też wam się spodoba na pewnie, bo to w końcu też historia relatywnie niedawno była w kinach, no w dodatku Chalamet w roli głównej, też chyba warto o tym pamiętać. Na 6, czyli to już sobota, Prawdziwy Ból i Harton Słyszy Ktosia, a poza tym Wallace i Gromit, Klątwa Królika, to co prawda nie tak dawno animacja była w kinach, ale prawdę mówiąc tak troszeczkę bez echa przeszło. A Wallace i Gromit, myślę, że w pierwszej wersji nawet mogło się spodobać. Rozdzieleni Dus to jest uzupełnienie, natomiast Megalomani to akurat od poniedziałku dostępne. No i od środy 12 odcinków Nago i Szczęśliwie, a poza tym Gorzkie Złoto i Twarzą w Twarz, to w tym momencie następne rzeczy na środę. Disney był co? HBO chyba też już było. No to co tutaj mamy? No oczywiście dochodzimy w tym momencie do Netflixa, a skoro tak, no to startujemy. Najpierw propozycje te licencyjne, bo jak zwykle tak wypada. Jackass, obydwie odsłony to są już dostępne od pierwszego, w blasku ekranu również od pierwszego, radio, Boku na Hero Academia, sezon 6 również od pierwszego, no i Prawo i Porządek, sekcja specjalna, sezony od 12 do 16, sporo się tego nazbierało. No i dla młodszych Kicia Kocia, cały trzeci sezon.
Od jutra walentynki będą do obejrzenia, również Disaster Artist też od jutra i Mała Stopa, było ciekawiej. No i The King of Queens sezonu od 1 do 9 również od jutra. Od piątku Opiekunka, Umrzeć powtórnie, 40-letni prawiczek, to może nie jest najnowszy, ale zawsze śmieszny film. Szefowa od soboty będzie na serwerach, dodatkowo The Art of Nights, no i Pacific Rim Rebellia, to kontynuacja, no i Rachel wychodzi za mąż, to z kolei od poniedziałku. Droga powrotna i Mortal Kombat również będzie od poniedziałku, tudzież Duchy moich byłych, to akurat może akurat rozanić co po niektórych. No i 5 sezonów Gniarzy Southland, to będzie z kolei od wtorku, no i Gwiazdka Księżniczki od środy, także przymierzcie się. To były licencyjne, jeżeli chodzi o produkcje własne, pojedynek nie na żarty. To od dzisiaj również Michael Jackson, werdykt również od dzisiaj, od jutra Poldi. Na to zwróćcie uwagę szczególną, bo myślę, że jest to akurat dosyć charakterystyczne i ciekawe. Morderstwo Rachel Nickel i Ma Behen, to są akurat propozycje od jutra, tu jest Fanki z Nocnej Zmiany i Jedyny Świadek. Natomiast Meksyk 1986, nie wiem czy macie świadomość, wtedy Mundial tam był, to od piątego, czyli od piątku, dodatkowo jeszcze Kobieta z sportu również od piątku. A dodatkowo, jeżeli byśmy się tak bardzo ustawiali, no to możemy jeszcze oczywiście popatrzeć na Dam Ci Leksy też od piątku, natomiast od niedzieli Mundial 1994, powrót Brazylii do chwały. No w końcu, zaraz, 10 czy 12 startuje Mundial tegoroczny, w związku z tym te zagrywki oczywiście mundialowe są jak najbardziej na czasie oczywiście. Norwegia, Czarny Koń, to też futbolowe, także spokojnie. No i od środy Kolory Zła, Czerń i Opowieść o mojej rodzinie, sezon drugi również do obejrzenia. Na koniec zostawiłem sobie Amazon Prime Video, bo oni jak zwykle, że tak powiem, hurtowo na początek miesiąca wrzucają, przynajmniej tak ostatnio było, dużo nowości. Dość powiedzieć, że piąty sezon Farmy Clarksona się pojawił już dzisiaj na serwisach. Natomiast Legenda Vox Machiny, czwarty sezon będzie od przyszłej środy. To też dla wyjaśnienia, jak i każdy kolejny rąk sentymentalnej łzawy, ale ogląda się oczywiście da, no i Po twoim trupie. Też premiera, która może rozruszać co po niektórych. A jeżeli chodzi o zestawienie bardziej prozaiczne, no to rzucam kilka propozycji, które mogą wam się spodobać, bo uwaga, od piątku Więzień Labiryntu, lek na śmierć, to będzie do obejrzenia, i Więzień Labiryntu, Próby Ognia, również obydwie od piątku będą do obejrzenia. Legalna Blondynka w tej pierwszej wersji, Legalna Blondynka 2 też w tej pierwszej wersji, Legalne Blondynki w ogólnej wersji, to wszystko będzie do obejrzenia już od każdej chwili, no bo jest to od 1 czerwca, w związku z tym można już się do tego przymierzyć. Dobra, nazbierało się tych nowości troszeczkę, w związku z tym nie zostaje chyba nam nic innego, tylko wystawić się do kolejki, no bo w końcu trzeba to jakoś ogarnąć.

0: No to przechodzimy do propozycji filmów do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. Jakby co, to dzisiaj na Polsacie Agent i Pół będzie o 23 do obejrzenia, natomiast jeżeli lubicie troszeczkę z myszką, to z 92 roku Bodyguard z Kevinem Costnerem i Whitney Houston w rolach głównych. Natomiast stan gry Thriller na pulsie o 22:00 to tak troszeczkę, że tak powiem, dla zagajenia. Natomiast dla tych, którzy lubią jeszcze większe myszki, to ja podpowiem: Conan Barbarzyńca na pulsie 2 będzie do obejrzenia o 23:00. 82 rok, młody Arnold Schwarzenegger. Oj, to należy pooglądać, moi drodzy. Elysium to o 21:00 na Super Polsacie będzie się zaczynało, także no 15 po spokojnie możecie wejść, a zaraz później Pamięć Absolutna, ale to jest ta wersja z 2012 roku bez Arnolda, także trochę gorsza sprawa. Natomiast właśnie chciałbym wam rzucić propozycję bardzo fajnego polskiego filmu, w sumie nie tak starego. Marek Braciak w roli głównej, natomiast Córka trenera, film do obejrzenia na TVP Kultura o 21:00 z minutami, także można do tego już się przymierzyć. Jutro, moi drodzy, no w sumie to dzień wolny, długi weekend, to może zacznijmy, że tak powiem, weekendowo tak troszeczkę podchodzić do tego problemu. Skoro tak, no to myślę, że trzeba również rzucić propozycję dla młodszych widzów. Strażacki pies na pulisie będzie do obejrzenia o 7:45. No powiedzmy, mamy tutaj historię niesamowitą, bo pies gwiazda wypada z samolotu, a później uznaje się, że go nie ma, a później się okazuje, że jest. No tak ogólnie, w związku z tym pooglądać oczywiście jak najbardziej można. Jeszcze jakby co oczywiście, to nie wiem, czy macie świadomość, ale Pingwiny z Madagaskaru będą 8:40 na TV4 do pooglądania. Natomiast na ekranach kinowych Tom i Jerry w nowym wydaniu już są od chyba tygodnia czy dwóch tygodni dostępni. Nieco starsi będą starsze odcinki oczywiście będą na TVN7 o 13:45, to tak dla młodszych widzów oczywiście. Wracając do propozycji stricte wieczornych, no to uwaga, o 22:15 na TVN-ie Plan B. No i jakby co do czego, to możecie jeszcze obejrzeć Nomen Omen Boże Ciało na stopklatce. To będzie już po północy, co prawda, o młodym człowieku, który podszywa się pod księdza. A o 22:15 na pulsie Ostatni Legion będzie do obejrzenia. Przygoda całkiem mocna, cofająca nas do 460 roku naszej ery, kiedy to Imperium Rzymskie chyli się ku upadkowi, a tam próbują, no powiedzmy, uratować ostatniego następcę tronu. Jeszcze jakby co, to dorzucę, że wieczorną porą Maksimum Ryzyka na Super Polsacie będzie do obejrzenia, natomiast jeżeli chcielibyście coś takiego, intrygującego, ciekawego, poruszającego, to myślę, że będzie na TVP Historia do obejrzenia KOS, czyli historia Tadeusza Kościuszki, ekranizacja historii, która ponoć mogła się wydarzyć w 1794 roku, kiedy Kościuszko wraca i próbuje się przymierzać do powstania. Co z tego wyjdzie, oczywiście zobaczycie sami. Film zresztą już pewnie znajdziecie, bo nawet na Politechnice były prezentowane seanse, co wynika oczywiście z naszego patrona. Przypominam, że od 50 lat mamy patrona w postaci Tadeusza Kościuszka. Jeżeli chodzi o piątkowy dzień, ciężko mi powiedzieć, czy w tą, czy w tamtą, ale podpowiem, że fantastyka, czyli nowy początek, będzie do obejrzenia na Polsacie, przepraszam, o 23. Natomiast już powiem, Juna będzie do obejrzenia w jednej z wersji na TVN-ie o godzinie 20. To w piątek, oczywiście, pamiętajcie o tym. Natomiast na stopklatce, jakby co, i stanie się koniec, sensacja w mocnym wydaniu. Natomiast na pulsie, jeżeli już o tym było, non-stop, sensacja w bardzo mocnym wydaniu, też powinno wam się to chyba spodobać. No i uwaga, serial. W swoim czasie akurat było to bardzo popularne. Serial, a to jest wersja akurat filmowa, Seks w Wielkim Mieście, Panie te same. Film z 2008 roku też chyba pooglądać oczywiście można. Jeszcze nie zamykając akurat tego wątku, podpowiem, że Kowboje i Obcy będą do obejrzenia na Super Polsacie, to o 21 oczywiście. Natomiast dorzucę jeszcze Nigdy nie mów nigdy, to o 23.55 jedna z wersji Bonda do obejrzenia. Ta z 1983 roku, powrót Shona Connery'ego, jeżeli dobrze pamiętam, także zawsze się to dobrze oglądało. No, zresztą akurat w tej roli no, on był dla mnie the best. No jeszcze Twierdza chyba też całkiem dobrze się oglądało. To był piątek, natomiast my przechodzimy do soboty. A skoro sobota, no to już tradycyjnie rozszerzamy, żeby wrzucić akurat propozycje dla młodych widzów, no bo tak jak mówiłem, warto. 7.55, w tą sobotę był Sonic, zaraz sobota, albo w niedzielę był Sonic, Sonic 2 szybki jak błyskawica do obejrzenia na TVN7 o 7.55 w sobotę, także już podejść można. A na pulsie 2 Zbuntowana księżniczka i Ekipa ratunkowa, to od 8.25 jakby co. Jeżeli chodzi o seanse wieczorne, to 23.15 na Polsacie Venom będzie do obejrzenia, czyli fantastyka w mocnym wydaniu. Natomiast fantastyka w trochę mniej mocnym wydaniu, 3000 lat tęsknoty na TVN-ie, z kolei to 22.45. No i Kandahar na pulsie o godzinie 22.20, to z kolei propozycja amerykańsko-saudyjska z 2023 roku, no oczywiście odnoszący się troszeczkę do Afganistanu, Bliskiego Wschodu, jednym słowem na pewno ciekawie. No i jeszcze propozycja Kraina Wielkiego Nieba, dramat obyczajowy z 2018 roku na TVP Kultura, myślę, że to warto, naprawdę warto pooglądać, bo takie naprawdę niezależne kino obyczajowe. No i niedziela, moi drodzy, to akurat znowu sięgamy po całą dniówkę. Nie wiem dlaczego, ale zaraz wrócimy do Krokodyla Dundee. Natomiast Dzieciak rządzi, animacja na TVN7 to o godzinie 7.25 i Wielka Włóczęga to dla starszych, młodych widzów z Louis de Funesem, ale również z paroma innymi gwiazdorskimi obsadami, także do obejrzenia będzie na pulsie o godzinie 9.40. Natomiast uwaga, lektura w zasadzie, Ania z Zielonego Wzgórza będzie na Super Polsacie o 11, natomiast jeszcze, żeby nie uciekać, to podpowiem, że Krokodyl Dundee o 11.40 na pulsie z kolei, także myślę, że dłuższa opowieść się zanosi. Jeżeli chodzi o wieczorową porę, to uwaga, o 22.10 na Polsacie Skołowani, natomiast na TVN-ie Sherlock Holmes wersja z 2009 roku o 22.15 na TVN-ie. Natomiast 9 Wrota z doskonałą rolą Johnny'ego Deppa, na stop klatce o 22.35, także na to bym się naprawdę bardzo, ale to bardzo mocno nastawił. Jeżeli chodzi o takie fantastyczne obsesje, to jeszcze Hellboy będzie na Super Polsacie o 23.15. W zasadzie nic dodać, nic ująć. No i uwaga, dokument, ale który warto chyba obejrzeć. Podobno już znamy imię i nazwisko, nie jest to jeszcze na 100% pewne, ale Banksy to akurat człowiek, który malunki różne robi. Też mamy w Polsce Banksego jednego, ale to już inna bajka. A Banksy, sztuka wyjęta spod prawa, czyli graffiti w różnych miejscach, dokument o 22.40 na TVP Kultura w sobotę, w niedzielę też nastawcie się. No i jeszcze jedna propozycja, to jest w tym momencie dwie, no niech będzie dwie, moi drodzy. Na pulsie o 22.00 Zabić Salazara, akcja w mocnym wydaniu, natomiast ja proponuję ni mniej, ni więcej, tylko kolejny raz obejrzenie Matrixa, to będzie na TVN-ie tuż po północy, no Neo z 1999 roku, no i Wachowscy, jeszcze wtedy nie siostry, tylko bracia. Dobra. To tyle, jeżeli chodzi o propozycje filmów do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. No i właśnie latynosko, niech będzie, Abatido.
1: Mira, dale a luz. Todavía ando buscando cuál es mi fecha de nacimiento, maestro. ¿Cómo así? Porque hoy hay gente que piensa que uno nació ayer. Lo que pasa es que Judas cree que vendió a Jesucristo y lo que hizo fue que lo empeñó.
2: En mí no creyeron.
1: No aguantó la presión.
2: Me subestimaron.
1: Se tiró la soga.
2: Me dieron la espalda, sí.
1: Buen fariseo.
2: Cuando yo di la mano,
1: la vuelta dio.

Oj, szybko ten czas zleciał, moi drodzy, bardzo, ale to bardzo szybko. Ja ze swej strony oczywiście przypominam wam, że jutro Boże Ciało mamy, w związku z tym no, nie będę tutaj zastępował kapłanów w zachęcaniu do uczestniczenia, ale jakby co, to pamiętajcie o tym, że są miejscowości, gdzie te procesje przechodzą przez środek miejscowości, przez główne drogi. W związku z tym może się zdarzyć, że nawet takich głównych drogach mogą was przykorkować. No, autostrady może odpadają z tego zestawienia, ale mnie się zdarzyło już nieraz akurat w takim dniu postać chwileczkę, chociaż teoretycznie niby wszystko powinno iść do przodu. W małych miejscowościach to nawet chyba częściej. A skoro tak, to jeszcze jedna sprawa. Karol i Franciszek jutro obchodzą swoje święto. W związku z tym im właśnie życzymy wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego życzę wam również na dzisiejszy wieczór, czyli żebyście go spędzili jeszcze miło, sympatycznie i jutro wypoczęci albo rozbawieni wstali bardzo wcześnie, albo i później, jak wam wygodniej, dzień wolny. W związku z tym, jak sobie zrobicie, tak będzie. Ja przypominam, że nowinki dla was cały czas niezmiennie grają, w związku z tym zachęcam do słuchania. Skoro tak, to jeszcze jedna sprawa nad wyraz istotna i ważka. Dzisiejszy program przygotował i poprowadził dla was Tomasz Kapuśniak. Ja ze swej strony, tak jak mówiłem już przed chwilą, zachęcam do słuchania nowinek. Jutro na pewno się z wami spotykamy. A skoro tak, to dzisiaj ostatnie zdanie. Żegnam serdecznie, do usłyszenia, pa, pa, cześć. Aha, nie, przedostatnie zdanie, bo tak się zastanawiałem, czy w ramach różnorodności językowej Garu, czy ewentualnie troszeczkę klimatów bałkańskich, no i stanęło na Bałkanach, moi drodzy. Bałkany, to jest dobry pomysł na koniec. Dobranoc, pa, cześć.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do Muzeum Politechniki Krakowskiej 24 lutego o godzinie 12 w południe. Planujemy otwarcie wystawy zatytułowanej Osobowości Politechniki Krakowskiej. Jest to wystawa jubileuszowa w roku 80-lecia istnienia Politechniki w Krakowie.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: dół.
1: No i do zupa na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać. W taki dzień, w taką noc, te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć, skarbie, to mi pokaż.

0: na mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Mamy dzisiaj wtorek, drugi dzień czerwca i zarazem 153 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Marianna, Marzanna i Eugeniusz, ale także Piotr, Maria, Mikołaj, Blandyna, Florianna, Marcelin, Erasm, Eufem i Sadok. Sanizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień pierwszej pomocy dla zwierząt dzikich i domowych. Dzień masochy przy okazji, no i dzień bez krawata. Akurat to prawdopodobnie będę świętował. A jeżeli chodzi o wyprawę klubową, to podpowiem, że jakby co do czego, to dzisiaj wieczorem w klubie Studio o godzinie 18 Jack White będzie koncertował. Natomiast jakby co, to w kwadracie Cezary Pantowski będzie nas zabawiał. Natomiast na jutro, jeżeli byśmy mieli gdzieś się wbierać, to podpowiem, że w klubie Studio Gips będzie miał koncert w ramach trasy koncertowej. W związku z tym zabawa na pewno bardzo, ale to bardzo atrakcyjna się zapowiada. Natomiast jeżeli chodzi o propozycje kinowe, to myślę, że taką propozycją uniwersalną, bo w zasadzie i dla wszystkich, i jeszcze bardziej dla wszystkich, to będą nowe przygody Toma i Jerry'ego. Co prawda animacja nominalnie dla młodych widzów, ale biorąc pod uwagę, że ci starsi pamiętają go jeszcze, a w zasadzie ich jeszcze z młodości, to myślę, że Tom i Jerry przygodę w muzeum będzie dobrą propozycją. A film możecie obejrzeć dzisiaj o godzinie 15.45 lub 18.20, natomiast jutro w podobnych godzinach dorzucę jeszcze 13.20. No cóż, zapraszam do Multikina, bo to akurat tam seanse podałem. No i informacje bieżące. Ja przypominam, że rozpoczęła się rekrutacja na studia pierwszego stopnia na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2026-2027. A w tym roku oprócz sprawdzonych i cieszących się dużą popularnością kierunków takich jak architektura, budownictwo, informatyka, automatyka, robotyka, inżynieria medyczna, technologia chemiczna i energetyka, uczelnia przygotowała też aż 7 nowości, a kandydaci będą mogli się rejestrować na dowolną liczbę kierunków studiów. No jednak pamiętajcie o tym, że każdy z tych kierunków, na który byście się rekrutowali, będzie traktowany osobno, jeżeli chodzi o kwestie zgłoszenia czy opłat. A swoją drogą oczywiście przypominam, że to wszystko jest dla Was, moi drodzy. W związku z tym rejestracja wystartowała już 1 czerwca od godziny 9, a to oznacza, że do 17 września macie szansę podjąć najważniejszą, być może najważniejszą decyzję w swoim życiu. Zapraszam do studiowania na Politechnice Krakowskiej. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co tym idzie podpowiem, można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie później wszystko powinno być głośno i wyraźnie. A skoro tak, no to dorzucę jeszcze, że jutro poranek w Nowinkach tuż po godzinie 9, wieczorem o 20 Kultywator, na który serdecznie Was zapraszam, natomiast dzisiaj wieczorem o 21.00 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą Was na niezmierzone bezmiary muzyki, którą mogą dla Was wyszukać i znaleźć na wszystkich antenach i wszystkich stronach świata. Zapraszam do słuchania Nowinek.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: Rzadko się zdarza taka sytuacja, że nagrywamy się i w zasadzie emitujemy chwilę później, bo mowa tutaj o tym, że nasza audycja, której słuchacie w tym momencie, powstała 2 dni przed emisją, więc nagrywamy się w ostatnim dniu maja, wy tego słuchacie 2 czerwca. Także będzie dużo rzeczy relatywnie takich naprawdę świeżych, które nie mają jeszcze nawet tygodnia. Przynajmniej z mojej strony. Jest to audycja Worek Buszu, Piotr Worobiej.
1: Jakub Buszek. Z mojej to w ogóle nie, bo ja przez prawie cały, no,
0: bo ciebie nie było.
1: Cały tydzień, ale dobre 4,5 dnia w ogóle nie słuchałem muzyki, byłem na wyjeździe filmowym w górach w niemieckim Landzie Hesja, także nawet nie było warunków. Moje wybory pochodzą dosłownie z 2,5 dni słuchania. Także jest jak jest, chociaż jakaś jedna nowość pojedyncza się pojawiła i w zasadzie to od niej zaczęliśmy.
0: Tak, i oczywiście gwoli informacji, gwoli, prawda, porządku, no to jest audycja bez motywu przewodniego, czyli koncerty, nowości, rzeczy stare, które nam przyszły do głowy, to co używamy, to co między sobą nazywamy randomami.
1: No a u mnie te randomy są jeszcze takie, że właśnie byłem w górach, więc dużo mam piosenek około przyrodniczo-słonecznych, bo tam było 30 kilka stopni przez większość pobytu. Niemcy mnie do tego nie przyzwyczaiły, zazwyczaj tam wiało, padało, było zimno, także coś innego w tym roku.
0: No i też ten przyrodniczy klimat trochę się zaznacza w tym, co, od czego zaczęliśmy, było tego sporo. Nawet nie czysto ilościowo, tylko też długościowo. Obydwaj przynieśliśmy ze sobą wybory z nowej epki The Field. Chociaż epka to jest chyba trochę nadużycie. Ja wiem, że ona technicznie tak funkcjonuje. Jest tak nazywana wszędzie, ale rady boskie, to jest epka, która trwa prawie 50 minut, więc nie używajmy frazy, która nie ma zupełnie odzwierciedlenia w długości, ale no to jest ponownie bardzo dobre wydawnictwo od The Field. Rzadko słucham akurat tego projektu, natomiast za każdym razem, kiedy chyba na słabą płytę Fielda nie natrafiłem do tej pory. I ta epka, czy tam po prostu wydawnictwo, jest kolejnym tego typu przykładem.
1: No ja miałem epizod ze słuchaniem go w momencie, w którym grał na festiwalu Taugon Nowa Muzyka, który w tym roku już totalnie jest Taugon starą muzyką, także no, tym razem mnie nie będzie, ale muzyka około tego festiwalu będzie mi towarzyszyć na pewno przez następne miesiące. Bardzo dobre wydawnictwo i coś jest z tą przygodą, dlatego że no kolory tutaj mamy, jest bardzo zielono na okładce i no tak jak ta muzyka była przestrzenna dotychczas, to była przestrzenność taka, powiedziałbym, sterylna, a tutaj są takie tekstury, które no mogą przenieść właśnie w jakąś wycieczkę w terenie.
0: Tak, no to po prostu wygląda na trochę rozmyte, rozmazane zdjęcie kwiatka jakiegoś fioletowego, bo ten kolor fioletowy ma też swoje konkretnie umiejscowione centrum na tej układce, więc mam tego typu skojarzenia. A jeżeli chodzi o kwestie takie przyrodnicze, ale to już raczej jest przyroda powiedzmy trochę bardziej związana z konkretną porą dnia, ciemniejsza, mroczniejsza, kiedy już słońce zachodzi. Boards of Canada wydali album dosłownie 2 dni temu, w momencie kiedy to nagrywamy, a z perspektywy słuchania no to 4 dni temu, 29 maja. To jest pierwsza płyta po 13 latach i to była płyta ogłoszona tak dość niespodziewanie. Oni zresztą lubią robić sobie długie przerwy, bo poprzednia też miała może nie aż tak długi odstęp czasowy, ale jednak no to było 8 lat między płytą z 2005 a 2013 roku. No i te przerwy, cholera, im robią bardzo dobrze na jakość muzyki braci Sanderson, bo to jest płyta bardzo ostentacyjnie w ich stylu, bardzo ostentacyjnie stara, powiedzmy, ogrywająca te swoje stare triki, które Boards of Canada umieją robić najlepiej. I to jest znowu świetna rzecz. To jest płyta czwórkowa w skali 5-gwiazdkowej na spokojnie. Mamy wśród wspólnych znajomych dużego entuzjastę Boards of Canada, który wystawił jej wręcz 4,5 na 5. Ja tak odważny nie jestem, Natomiast jest to bardzo, bardzo godny powrót. Oczywiście nie jest to może poziom Music Has the Right to Children, ale no, widać, że było długo gotowane, ujmując kolokwialnie, i no, nie, jak umiejętności kucharzy dowiozły po raz kolejny.
1: Przy czym ja mam też wrażenie, że z takimi naprawdę dużymi projektami, na które się czeka, to gdy nie ma tych informacji i gdy nie ma ich na scenie, to też robi dobrze pod kątem popytu na tę muzykę. Bo gdyby oni byli cały czas obecni, wrzucali dużo informacji, jakieś listy roczne, zdjęcia, wspomnienia z koncertów, no to nikt by aż tak nie czekał na tę płytę. Tak było chociażby z zespołem Sleep, tak było dopiero co z Neurosis. Także to są takie działania, które rzeczywiście wychodzą na plus, gdy rzeczywiście materiał jest wspaniały, a tutaj wygląda to, że jest wspaniały. No ja go jeszcze nie słuchałem, bo jak wspomniałem, nie było ku temu żadnych warunków. Słuchałem za to płyty Ladytron już po powrocie i mam wrażenie niestety, że jest to płyta trochę taka jednak sformatowana. Po pierwsze, te utwory brzmią bardzo podobnie do siebie, po drugie jest ich za dużo. Także może gdyby obciąć z 5 i z tych 16 utworów zrobić 11, to bardziej byłaby to przemawiająca do mnie całość. A jednak wrażenie jest takie, że po pierwsze wszystko brzmi tak samo, a po drugie jest tego za dużo i otrzymaliśmy w rezultacie kilka bardzo dobrych piosenek, no i reszta takich, których się nie pamięta. Jeżeli chodzi o te dwie zapamiętywalne, to utwór EDF in London to jeden z nich i drugi to Metafizyka już z drugiej części płyty.
0: Tego z kolei ja nie słuchałem, więc sprawdzę to sobie zapewne na dniach i nie zajmuję więcej czasu antenowego, bo tak realnie to my zaraz otrzemy się o godzinę, a weszliśmy na antenę pierwszy raz, więc trzeba trochę spróbować przynajmniej przyspieszyć.

Na koniec poprzedniego wejścia antenowego wspominałem o tym, że trzeba się trochę być może spróbować przyspieszyć. Prawie się udało, bo jednak za nami pół godziny muzyki to jest trochę mniej niż wcześniej 47, ale no nadal bardzo mocno śmierdzi tym, że na antenie pojawimy się już tylko raz, więc trzeba zewrzeć szyki i omówić szybko to, co się działo chwilę temu. Ode mnie w ramach końca tego wejścia, już takiego z obrania kierunku bardziej gitarowego, po jakby przy przejściach, które inaczej, mieliśmy początek elektroniczny, z niego ewoluowaliśmy w kierunkach trochę bardziej eksperymentalnych, a w końcu do tego elektronicznego tła dołączyły gitary. No i są to gitary reprezentowane przez Hiszpanów, przez Triangulo de Amor Bizarro, zespół z południa Hiszpanii, którego prawdopodobnie bym nie znał, gdyby nie Radio Music parę lat temu, które poleciło mi album Salve Discordia, dokładnie dekadę prawie temu, bo to była jesień 2016 roku. Nie wydają za często, ale wydają rzeczy dobre zazwyczaj. To jest odstępy czteroletnie. W tym wypadku aktualnym nowa płyta, która ujrzała światło dzienne w połowie maja, pojawiła się po 3 latach przerwy. Mowa o albumie Mi Cathedral. Bardzo podobne granie do tego, jak zazwyczaj brzmi Triangulo de Amor Bizarro, czyli gdzieś tam na pograniczu wątków elektronicznych, wątków shoegaze.

0: Mundo. Ich jedyna dotychczas płyta długo grająca, mieli epki, no ale płyty pełnej nie. To jest nagranie z 2004 roku. Trochę dream popu, trochę shoegazu, sporo post-rocka i zabaw aranżacyjnych, i też brzmienie bardzo dobrze zrealizowane. Świetna płyta. Druga rzecz z trzech, które wybrałem, też obracająca się w kręgu hiszpańskojęzycznym, to Megumi Akorda. I tutaj akurat mowa o zespole z Filipin, które jak sprawdziłem, bo to skojarzenie z Filipinami i kręgiem hiszpańskim pojawia się automatycznie, natomiast wygląda to tak, że hiszpański nie jest językiem urzędowym, ale jest właśnie pod wpływem kultury hiszpańskiej i dużo zapożyczeń hiszpańskich pojawia się w tym języku. Bo jak już wspomniałem o takich językach urzędowych, no to może skończę, bo języki urzędowe to filipiński i angielski. Natomiast najwięcej właśnie zapożyczonych słów pochodzi oprócz angielskiego z hiszpańskiego. Stąd też uznałem, że takie zestawienie no po prostu do siebie pasuje. I to z kolei album o tytule Unexpectedly. Dosyć krótki, epka w zasadzie, 17-minutowy. I ostatnia rzecz to jest dla mnie rzecz najbardziej nowa. Grupa japońska łącząca psychodelię z elektroniką. I mimo kombinowania, to jest bardzo łatwo przyswajalna muzyka. Nazwa tego tworu to Tamtam. Zapisane na dwa sposoby: albo Tamtam dużymi literami, albo Tamtam ze spacją w środku. I ich najnowsza płyta z zeszłego roku, Where They Dwell, nie wiem czemu pominięta i nieznana praktycznie przez nikogo, a fantastyczna rzecz. No i też bardzo to jest takie granie, które mi pasowało właśnie do tego siedzenia z przyrodą dosłownie za oknem hotelowym. Wybrałem utwory Dewdrops on a Gold Tortoise, czyli krople rosy na złotym żółwiu. I drugi utwór to było bodajże Just Been Alone, co nie jest prawdą. W przypadku podróży służbowej ciężko być samemu. To tylko momenty, natomiast jakże potrzebne, trzeba przyznać.
1: Trzeba się odciąć, czasem resetować,
0: Tak.
1: żeby nie być przeładowanym, najpierw ci rzecz ujmując.

0: Jak wspominałem wcześniej, czas się żegnać po trzech slotach, ale to dlatego, że no, dwa pierwsze zajęły długo, jeżeli chodzi o muzykę i nie mamy za bardzo już po prostu czasu, jeżeli chcemy dorzucić do tego coś ciekawego na koniec, a takie są plany. Ale zanim koniec, no to gwoli formalności, za nami też krótki segment, bardziej gitarowy, tak jednoznacznie gitarowy, bo były wątki około gitarowe, kiedy Triangulo de Amor Bizarro się pojawiło na antenie, ale tutaj już jest bardziej bezpośrednio, bardziej slacker rockowo, bardziej lo-fi, bo to jest zespół naszego, no trochę jest to kumoterstwo, ale nie tylko, bo to jest po prostu dobra kapela i z przyjemnością zawsze ją gram, kiedy mam okazję. I z July Already powraca z nową muzyką. Już się pojawił pierwszy singiel w sieci. Pojawi się epka po dłuższej przerwie, Whole Lotta Working. No i będzie też koncert. Koncert będzie za no niespełna już w tym momencie 3 tygodnie, w chwili kiedy tego słuchacie. W niedzielę 21 czerwca na Plac Wszystkich Świętych w Klubie Sny. Na moment nagrywania tego programu nie ma jeszcze informacji na temat sposobu dystrybucji biletów, czy to się będzie dało kupić online jakkolwiek, czy może na bramie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale...
1: Ale są goście jeszcze.
0: Tak, tak. Chciałem do tego przejść właśnie, żeby wspomnieć o July and Echo, których szczerze powiedziawszy znam tylko z nazwy, więc jeżeli ty słuchałeś kiedykolwiek, to no to poznamy na koncercie po prostu. Idziemy tam, nie ukrywam, dużo bardziej dla Krzyśka, który jest liderem swojej formacji, który no poza tym, że jest naszym dobrym znajomym sprzed lat z Radia Uniwersytetu Jagiellońskiego, no to też już tak zupełnie poważnie, poza wątkami towarzyskimi, gra naprawdę bardzo zawodowo brzmiącą muzę, kolokwialnie ujmując. To nie jest zespół, który brzmi po polsku i to jest duży komplement. Ta muzyka powinna tak brzmieć właśnie, jak brzmi, więc cieszę się, że znowu coś się nagrywają, cieszę się, że znowu będzie ich okazja posłuchać na żywo i mógłbym równie dobrze zagrać to po prostu tak, bo mi się nawinie, ale skoro no, to jest osoba, którą znam, to nie chcę udawać, że jej nie jest.
1: Więc... I też to są takie dźwięki, które mało komu się chce grać, bo nie są jakoś specjalnie u nas popularne. Mm-hmm. Rzadko sięgamy po zespoły, które mogłyby się Krzyśkowi podobać. Mniej więcej pamiętamy, no bo z oboma z nami prowadził audycję. Mm-hmm. Nie jestem pewny, czy znany Pajamas, ale bardzo pasowało ich brzmienie do tego, co robi, także pozwoliłem sobie to grać. Do niego fragment jednej z dwóch najsłynniejszych płyt tego zespołu, który dalej działa. Powstał w 1984 roku w Seattle i cały czas nagrywa płyty, bo ostatnia to jest rok 2024. Cieszy, że im się chce. Mimo braku sukcesu komercyjnego, nawet nie wiem, czy kiedykolwiek występowali w Europie, bo możliwe, że po prostu nie. Nie zdziwił się jej specjalnie. To była płyta, która ukazała się w 1998 roku, czyli już po 14 latach działalności All Plus Led to Megan's Bed. I ta jedna kompozycja, którą wybrałem, to Pastel Summer, pastelowe lato. Lato za pasem. Nie wiem, czy wprawdzie najbliższe dni będą jakoś specjalnie ciepłe, bo jak przylatywałem, to zmiana pogody miała nastąpić. W czym się okazało, że zmiana pogody nie nastąpiła i chyba jednak będzie ciepło.
0: Tak, chociaż już nie aż tak skrajnie ciepło, jak bywało, przynajmniej na razie, bo sytuacja przedstawia się tak, że myśmy już przez jakiś czas oscylowali w granicach zbliżających się powoli do 30 stopni. Było 28 przez jakiś czas, a teraz to już jest taka przyjemna, wczesnoletnia pogoda, 24.
1: No a ja w Niemczech miałem przez 4 dni, czyli około 31.
0: No, także to już współczuję serdecznie, ale akurat po prostu nie słuchałem twojej propozycji w końcowej, ale jeżeli to jest ambient, to może to będzie jakieś ochłodzenie muzyczne.
1: To jest ambient, ale też taki połączony z postminimalizmem. Twórca z Irlandii i Tego akurat nie wiedziałem, ale no chwilę temu sprawdziłem i okazało się, że to jest twórca, który nagrywa nie tylko solo, ale też w duecie z członkiem polsko-białoruskiego projektu Sojus, który całkiem spore sukcesy odnosi, to nie tylko w Polsce. Sojus, jak się okazuje, poznają ludzie z całej Europy i z całego świata, a to dobrze, bo to jest świetny zespół. No i Albert Carr właśnie wydał z Garethem Quinnem Redmondem aż dwa albumy. Także ciekawe. Ich jeszcze nie słuchałem, ale to, co robi Gareth Quinn Redmond solo, jest na tyle interesujące, bo to jest ambient ze strukturami i taki, który wciąga. I też z fragmentami, które zapadają w pamięć. To nie jest tylko tak, że słucha się i odpływa przez to, że to jest takie repetytywne i sięgające do małej liczby środków, to jest muzyka, w której się coś dzieje i nawet całkiem sporo się dzieje. Ten album, z którego wybrałem fragment, to tu będę kaleczył, no niestety nie znam irlandzkiego. Płyta nosi tytuł Ar Ais Aris i pochodzi z roku 2023. Utwór tytułowy, który zaczyna tę płytę. Wybrałem jeszcze utwór numer 7 i on ma jeszcze trudniejszy tytuł. Na szczęście mamy. Zmieści się, ale pozwolę sobie go po prostu nie czytać.
0: Jakby daję ci to prawo i współodczuwam patrząc na tracklistę
1: Wygląda to
0: właśnie.
1: dramatycznie. To jest zbitka, która przypomina odgłosy wydawane przez dzika.
0: Tak a propos właśnie tego, że zrobiło się cieplej i dziki będą pewnie wychodziły na miasto. Już to robią. Więc trzymajcie się bezpiecznie, trzymajcie się ciepło, chociaż to nie będzie już takie trudne jak było. Słyszymy się za tydzień z audycją już sportową piłkarską, bo zbliża się nieubłaganie mundial i mimo tego, że będzie on raczej rozgrywany nie w całości, ale w sporej części w godzinach trudnych dla polskiego widza, no to jednak jest to ważne wydarzenie. Więc będziemy sobie do niego nawiązywać. Będziemy grali muzykę z nim związaną, ale to za tydzień.
1: I to nie będą raczej jakieś takie oczywiste skojarzenia, bo oczywiste już mamy za sobą. Ja w ogóle pomyślałem o tym, żeby to grać, bo odkryłem, że zespół Gegenpress wydał bardzo dobry album i pewnie po niego sięgnę. Zobaczymy, co jeszcze uda nam się zmieścić.
0: To się stanie za tydzień. Za dzisiaj dziękujemy. Piotr Dorobi.
1: I Jakub Buszek.

0: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

Dzień dobry, witam serdecznie na dzisiejszym poranku w Nowinkach, a witam was serdecznie Tomasz Kapuśniak. A dzisiaj, jak co tydzień, jak co poniedziałek, chciałbym dokonać drobnego podsumowania mijającego tygodnia, no bo w końcu sporo się rzeczy wydarzyło. Dość powiedzieć, że no, zaczynaliśmy tydzień jeszcze pod władzami poprzedniego, mogę już tak powiedzieć, prezydenta miasta Krakowa. A zaczynamy pod wodzą na razie tylko i wyłącznie osoby, która te obowiązki pełni, a czekają nas oczywiście nowe wybory. Jednym słowem, sporo się pozmieniało. A skoro już mowa o takich informacjach bardzo bieżących, chciałbym zwrócić uwagę, że pojawiły się sygnały o tym, że są jakieś problemy z funkcjonowaniem jednego z portalów Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Jak się okazuje, jest to spowodowane atakami botów z zagranicy, w związku z tym mogą być różne utrudnienia, no i niestety przepraszać należy za to, że są te utrudnienia jednak odczuwalne. Co więcej, oczywiście pamiętajcie o tym, że cały czas mamy podwyższone zagrożenie na tego typu wydarzenia, w związku z tym można się spodziewać, że również na innych portalach, innych aplikacjach utrudnienia pojawić się mogą. Oby nie, ale z drugiej strony lepiej być przygotowanym na najgorsze.

Zaczynając podsumowanie minionego już tygodnia, chciałbym podpowiedzieć, że no mamy jedną umowę, która co prawda już za poprzednią sobotę została podpisana, a dotyczyła oczywiście Polskiego Związku Szermierki, z którym Politechnika podpisała umowę o współpracy związaną z, no, między innymi z budową naszej nowej politechnicznej hali sportowej, w której między innymi multifunkcyjnie ma być również umożliwiony trening i szkolenie szermierzy. Jednym słowem, warto pamiętać, że wydarzeń tego typu również sporo się wydarzyć może. A skoro już o wydarzeniach mowa, to na pewno nie można pominąć milczeniem drugiego ogólnopolskiego kongresu i forum samorządowego Bezpieczna Polska i Obywatele, czyli nowy system obrony cywilnej w Polsce. A tam oczywiście Politechnika Krakowska była partnerem tego kongresu, a tematem przewodnim, jak wspomniałem, było bezpieczeństwo Polski i odporność obywateli w czasach współczesnych zagrożeń. Wszystko to odbyło się w poniedziałek i wtorek, a w pierwszym dniu naszą uczelnię reprezentował rektor Andrzej Szarata, który moderował debatę poświęconą zagrożeniom hybrydowym, między innymi oczywiście, a w dyskusji wzięli udział przedstawiciele Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Straży Granicznej oraz środowiska naukowego. Drugiego dnia z kolei odbywały się panele z udziałem ekspertów Politechniki Krakowskiej, ale nie tylko, bo pojawiła się m.in. pani Kidawa-Błońska, czyli marszałek Senatu RP. Jednym słowem, moi drodzy, na pewno wydarzenie o dużym znaczeniu, no i prestiżowym chyba też należałoby powiedzieć.

Jeżeli mowa już o pewnej formie autopromocji czy reklamy, a może chwalenia się po prostu, to powinniśmy chyba zaznaczyć, że studenci twórcy z Politechniki, czyli nasi studenci z architektury, zostali nominowani do nagrody Zielona Planeta Kraków, czyli Glebarium. To jest właśnie projekt studentów Koła Naukowego Krajobrazy Landscapes i ich opiekunów, a znalazł się on w finale konkursu Zielona Planeta Kraków. Jest to zresztą pierwsza edycja tej nagrody zainicjowanej przez Gazetę Wyborczą, która chce wyróżniać osoby, inicjatywy i miejsca, przedsięwzięcia również zmieniające miasto w bardziej przyjazne dla życia. Dość powiedzieć, że Politechniczne Glebarium zostało finalistą w kategorii Generacja Eko, stworzonej z myślą o młodym pokoleniu i osobach i inicjatywach, które budują świadomość ekologiczną w nowym języku i docierają do odbiorców tam, gdzie dziś kształtują się podstawy społeczne. A w uzasadnieniu nominacji, podkreślę, wskazano, że studencka inicjatywa naszej uczelni zwraca uwagę na znaczenie gleby jako jednego z najważniejszych, a jednocześnie najmniej dostrzeganych zasobów naszej planety. No, moi drodzy, a kto by pomyślał, że gleba taką ważną rzeczą dla naszego środowiska może być?

No i jednym z pierwszych wątków dzisiejszego programu było odwołanie pana prezydenta Miszalskiego. Natomiast nie można zapomnieć o innej akcji, w której również nasza uczelnia brała udział, wróć, nie uczelnia oczywiście, ale pracownicy naszej uczelni, bo w środę 27 maja odbył się protest środowiska akademickiego przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie pod hasłem 3% dla nauki, 100% dla Polski. A przypominam, że akcja dotyczyła zwiększenia nakładów na naukę polską do około 3% PKB, co jest powiedzmy zbliżone do średniej europejskiej. Dość powiedzieć, że aktualnie te dotacje dochodzą, a w zasadzie spadają do 1%, co jest zdecydowanie poniżej średniej unijnej, natomiast są kraje, które na naukę łożą ponad 3%, grubo ponad 3%, i no, może nie oczekujmy od razu akurat takich efektów, no ale miejmy nadzieję również, że ta akcja, która odbyła się w Warszawie, przyniesie również skutek wymierny w postaci akurat zwiększenia nakładów, chociażby do poziomu tych 2-2,5. No, jakby było 3, to już było całkiem nieźle procenty. Ale nawet drobne kroki czasami mogą przynieść ogromne skutki. Dość powiedzieć, że ten próg 3% na razie proponowany jest w perspektywie kilku najbliższych lat, ale nie zmienia to faktu, że pewne kroki muszą być podjęte, aby nasze środowisko, nasza nauka, polska nauka była konkurencyjna na rynku europejskim, rynku światowym. No i przede wszystkim, no nie kończyło się na tym, że nasi specjaliści, nasi naukowcy, aby osiągnąć jakieś dodatkowe profity, aby uzyskać jakieś no, przełomowe odkrycia, muszą badania przeprowadzać i wykonywać poza granicami naszego kraju.

0: Protest miał miejsce w środę, ale również w środę na naszej uczelni miał miejsce wykład ekonomedyczny. No w zasadzie do tego to już zdążyli żeśmy się przyzwyczaić, bo nie jest to oczywiście pierwszy wykład, ale był to chyba pierwszy wykład, przynajmniej tak mi się wydaje, który odbył się w sali senackiej. A że gościem była pani profesor Jolanta Pytko-Polończyk z Collegium Medicum UJ-u, a wykład dotyczył zakażeń w jamie ustnej. W związku z tym sprawa nad wyraz drażliwa w pewnym stopniu. Zresztą może oddajmy głos panu rektorowi, który dosyć humorzaście rozpoczął całe spotkanie.
1: Dzień dobry Państwu, witam Was w sali senackiej Politechniki Krakowskiej. To jest najważniejsza sala Politechniki. Tutaj się odbywają posiedzenia Senatu, posiedzenia Rady Naukowej i Kolegium Wydziału Inżynierii Lądowej. Najważniejsze miejsce, portrety rektorów. W tym miejscu brakuje portretu pierwszego rektora, pana profesora Izdora Stella Sawickiego, który to portret jest w muzeum teraz. Można go w Krzysztoforach podziwiać. A na końcu brakuje portretu rektora Szaraty. Jak kiedyś skończę kadencję, to tam na końcu będę powieszony. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, że to jest ostatnie miejsce na portret rektora. Ostatnie oznacza koniec świata, jak wiadomo. Więc, witam serdecznie panią profesor Jolantę Pytko-Polończyk. Nie ma dzisiaj z nami Piotra Drążkiewicza, tam z powodów osobistych. Ja mam swoją teorię, on nie przyszedł, bo się boi dentysty. I to na pewno jest powód, dla którego go dzisiaj z nami nie ma. Ja też się trochę obawiam, bo akurat niczego się nie boję, ale dentysty bardzo. Więc będę mieli okazję posłuchać na temat tego, co u nas się w ustach dzieje, w dużym uproszczeniu.
0: To tyle, aczkolwiek pan rektor miał jeszcze kilka zdań do powiedzenia, pozwoliłem sobie ograniczyć tę wypowiedź do tego fragmentu.

Pewnie nic takiego. Wszyscy myślą próchnica. Próchnica, owszem, jest chorobą, która o zasięgu globalnym, która zawojowała świat. Na próchnicę cierpią wszyscy. W Polsce 18-latkowie w 100% mają próchnicę. To oznacza, że mają przynajmniej jeden ubytek próchniczy. Małe dzieci, 5-letnie, mają w 50% próchnicę. Choroba przewlekła, zakaźna, transmisyjna, a więc przechodząca z osoby na osobę. Nie tylko z matki na dziecko, przez pocałunki. Problem, który istnieje i który jest ważny, ale nie tak ważny jak to zagadnienie, o którym chcę Państwu dzisiaj powiedzieć i chciałabym, żeby rzeczywiście to było pewne przesłanie na przyszłość. Szanowni Państwo, 20 lat temu w niezwykle prestiżowym medycznym czasopiśmie Lancet opublikowano artykuł Medicine Forgets Dentistry, co przetłumaczylibyśmy Medycyna zapomina o stomatologii. Był to artykuł, który był niejako odpowiedzią na opublikowany parę miesięcy wcześniej w tym samym czasopiśmie artykuł, który opisywał przykład 58-letniego pacjenta przyjętego do jednej z klinik holenderskich. Pacjent był w bardzo złym stanie. Był pacjentem leżącym z wysoką temperaturą, pacjentem, który miał tylko jeden objaw, a mianowicie powiększone obustronnie węzły pachwinowe, ale nie był w stanie chodzić i po prostu bolały go mięśnie w okolicy bioder. Pacjent hospitalizowany przez pierwsze dni, najpierw wdrożone antybiotyki, potem steroidy, nie przyniosły żadnego rezultatu. Aż w końcu ktoś stwierdził na konsylium, że wykona się zdjęcie pantomograficzne. I na tym zdjęciu nie mogę pokazać, bo ekran przerósł pointer. Widzicie Państwo tutaj taką ogromną jamę, które nasi radiolodzy mówią, że to jest przejaśnienie, ale tak naprawdę tutaj zaciemnioną, która była przyczyną tego stanu. To jest miejsce po usuniętym wcześniej zębie mądrości. Nieprawidłowo zabezpieczona ta jama zęba po usunięciu, jeszcze pełna ropy i bakterii, które tam pozostały, spowodowała uogólnioną bakteriemię i stan tego pacjenta. Oczywiście weryfikacja przez stomatologa tej rany zamknęła problem. To, o czym mówimy, nie jest problemem nowym. To jest bardzo stary problem, który już w 1300 roku przed naszą erą był... O, dziękuję uprzejmie. Zupełnie jak u mojego taty 60 lat temu, który pojawiał się na tablicach asyryjskich, ale również udokumentował to ojciec medycyny Hipokrates i opisał w takim dziele Corpus Hippocraticum jako przykład pacjenta, podał przykład pacjenta z reumatyzmem wyleczonego po usunięciu zęba.

0: Również czwartek upływał bardzo roboczo i bardzo intensywnie, bo od samego rana równolegle niejako toczyły się dwie imprezy, czyli po pierwsze seminarium o transporcie szynowym w aglomeracji, które było organizowane przez Katedrę Systemów Transportowych i Logistycznych oraz Katedrę Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Dość powiedzieć, że honorowy patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka, a jest to o tyle istotne, że między innymi dyskutowano o budowie nowej linii kolejowej do Buzka-Zdroju, oczywiście z Krakowa. Ponoć pomysł funkcjonuje w domenie, powiedzmy, domyślnej czy propozycji budowy jeszcze od okresu międzywojennego. No jak widzicie, do tej pory nie został zrealizowany, ale na pewno jest to pomysł, który no, ma szansę być przynajmniej rozważany na tym etapie, ponieważ wiele okolicznych gmin i powiatów podjęło kroki, aby właśnie tą linię kolejową odpalić, uruchomić. Natomiast nie było to oczywiście jedyne wydarzenie, które rozgrywało się na terenie naszej uczelni, bo niejako równolegle poza działownią, gdzie odbywało się seminarium, odbywały się spotkania związane z podsumowaniem sesji kół naukowych Politechniki Krakowskiej. To akurat było obok popiersia, tam były akurat osoby, które rozmawiały o tym, co robią w ramach kół naukowych. Natomiast podsumowaniem tego wszystkiego było finał sesji kół naukowych, który odbył się w kwadracie wieczorem, na którym poza oczywiście rozdaniem nagród, dotacji, no i kilku ciepłych słów, jak również wykładów, mieliśmy okazję również posłuchać wprowadzających oczywiście do tych rozważań osób. A na początek proponuję wysłuchanie właśnie inauguracji, finału sesji kół naukowych na Politechnice Krakowskiej. Myślę, że wiele rzeczy zostanie tam wyjaśnionych. A, jeszcze jedno, dodam, że jednym ze współorganizatorów był oczywiście Future Lab Politechniki Krakowskiej. No, jak zwykle zresztą bardzo udanej sesji.
1: Więc zaproszę przede wszystkim na scenę panią Małgorzatę Kamieniosz, zastępczynię kierowniczki Działu Spraw Studenckich. Panią, i to są brawa od państwa, tak, Monika. Panią Monikę Firlej, dyrektor Future Lab Politechniki Krakowskiej. Oraz doktora inżyniera architektury Farida Nesri z Wydziału Architektury, ale przede wszystkim przewodniczącego Uczelnianej Rady Kół Naukowych. Wielkie brawa dla Farida. To on przywiózł dyplomy, był bardzo niezbędny tutaj. Proszę was do przodu tutaj bardziej i scena jest wasza. Nie ustalaliśmy kolejności, więc Małgorzata zacznie.
2: Dziękuję ci bardzo. Szanowni państwo, drodzy dziekani, przedstawiciele władz, zaproszeni goście i wy studenci, doktoranci, którzy bierzecie udział w dzisiejszej gali. Mam przyjemność i stres reprezentować dzisiaj cały zespół naszego Działu Spraw Studenckich, który na co dzień stara się wspierać państwa działania od strony administracyjnej i organizacyjnej. Dlatego my państwa znamy bardzo często z nazwisk, z osiągnięć. One pojawiają się w podaniach o stypendia z własnego funduszu stypendialnego, w podaniach o stypendia ministra, w projektach SKN-ów, a także w kolejnych edycjach uczelnianej sesji kół naukowych. Tym bardziej jest nam miło, że możemy dzisiaj spotkać się w takich wyjątkowych okolicznościach z państwem. Obserwowałam dzisiaj państwa w czasie wystawy plakatów na dziedzińcu kampusu i muszę państwu powiedzieć, że państwa energia, zaangażowanie, pasja i wiedza są absolutnie inspirujące. Dlatego ja jestem głęboko przekonana, że dzisiejsze wyróżnienia są tylko zapowiedzią kolejnych państwa sukcesów. A ze swojej strony mogę zapewnić i ze strony Działu Spraw Studenckich, że zrobimy wszystko, żeby dalej państwa wspierać w realizacji państwa projektów. Także jeszcze raz serdecznie wszystkim gratuluję. Dziękuję.
3: Szanowni państwo, ja na ten dzień czekam cały rok, jak na największe święto, bo tak naprawdę dzisiejszy dzień to jest święto studenckiej nauki. I pozwolicie, że pierwsze słowa skieruję do naszych studentów, do najwspanialszych, najmądrzejszych studentów, którzy są na Politechnice Krakowskiej. Dziękuję Wam serdecznie za to, że poświęcacie swój wolny czas na pracę w laboratoriach, w warsztatach, w pracowniach. Jesteście w wąskim gronie jednak studentów Politechniki Krakowskiej. Mam nadzieję, że z czasem to grono się rozrośnie. My w Future Labie obserwujemy z uwagą, jak z roku na rok tak naprawdę liczba osób uczestniczących w kołach naukowych zwiększa się i zwiększa się proporcjonalnie liczba projektów, które są do nas zgłaszane. Więc serdecznie jeszcze raz chciałam Wam za to podziękować i pogratulować. Na sali są też z nami opiekunowie grup kół naukowych i to Państwu również bardzo dziękuję, ponieważ nie tylko Wasz mentoring i opieka naukowa sprawia, że tak naprawdę dzisiaj mamy co oglądać, ale też, że obejmujecie młodzież taką opieką przyjacielską, ludzką i wspieracie ich i my o tym wiemy na co dzień. Drodzy Państwo, dla mnie osobiście jest to wielki zaszczyt, że możemy Was wspierać na co dzień, również jak Dział Spraw Studenckich, koordynować Wasze działania i w imieniu swoim oraz całego zespołu Future Lab bardzo dziękuję za ten zaszczyt, że możemy z Wami współpracować. Życzę wszystkim udanego wieczoru. Laureatom gratulujemy, ale jeszcze będą gratulacje. Nie przedłużając, życzę wszystkim udanej imprezy. Dziękuję.
4: Dzień dobry Państwu. W imieniu prorektora Bauera chciałbym bardzo Państwu pogratulować. Ze swojego miejsca mogę powiedzieć, że dzisiejszy, po pierwsze pierwsza gala, mam nadzieję, że nie ostatnia i wejdzie to w nasz nawyk, jeżeli chodzi o organizację kół naukowych i jego święta.
3: Potwierdzam, z roku na rok się rozwijamy, więc czekamy na propozycje.
4: Proszę Państwa, wybór Państwa prac był ogromnie trudny. Naprawdę są one świetne i mam nadzieję, że tworzą przyszłość. Przyszłość, która jest tutaj na tej widowni, o której my, jako Państwa promotorzy nieraz, niedługo mam nadzieję, że koledzy po fachu, a być może będziemy się od Państwa, ja się cały czas od Państwa uczę, też będziemy po prostu mogli zobaczyć, jak Państwo błyszczą. Błyszczą na firmamencie inżynierii i to tak szeroko pojęte, jak tutaj widać.
1: Dziękuję.
4: Pozwolę sobie tylko ostatnie słowo. Nie byłoby nas tutaj, gdyby nie dziekani, nie kierownicy katedr, panowie techniczni z różnych działów, oczywiście Future Lab, który wspomaga koła naukowe, no i oczywiście dział spraw studenckich. Chciałbym jeszcze bardzo podziękować osobie, która jest tutaj gdzieś w pobliżu, pani Marcie Madej, której ilość pracy... O, widzę pana. Naprawdę jest ogromny. Takich osób jest jeszcze kilka. Oczywiście tobie już dziękowałem, ale jeszcze samorządu. Proszę Państwa, proszę mi wybaczyć, zostawiłem gdzieś kartkę. Są dwie osoby, którym miałem podziękować, ale całemu samorządowi, który jest włączony w tą pracę, bardzo dziękuję.
1: Jeszcze masz dzisiaj...

0: I did.
1: Nie były to oczywiście ostatnie wydarzenia, które w tym tygodniu minionym już oczywiście się rozegrały, no bo nie można oczywiście nie wspomnieć również o wsadzie 2026, czyli 14 ogólnopolskich warsztatach statystyki i analizy danych. No stąd chyba wsad właśnie, które odbywały się w piątek i sobotę na Politechnice Krakowskiej, między innymi w działowni. A są to warsztaty, które cyklicznie organizowane i prowadzone przez Studenckie Koło Naukowe Matematyków Politechniki Krakowskiej tworzą między innymi przestrzeń, w której matematyka wychodzi w sal wykładowych i pokazuje swoje praktyczne oblicze w biznesie, finansach, innych zastosowaniach. Mnie osobiście nie muszą do tego przekonywać, bo matematyka królową nauk podobno jest. A dodam jeszcze, że to, co już na początku wspomniałem, była to już 14. sesja, w związku z tym na pewno bardzo intensywnie wrosła już w działalność i Politechniki Krakowskiej, i oczywiście kół naukowych. Dodam jeszcze, że patronat honorowy nad wydarzeniami objął dziekan Wydziału Informatyki i Matematyki. One, two,

A jeżeli już mowa o podsumowaniu tygodnia, no to chyba nie mogę nie wspomnieć o festiwalu Mechanika. No właśnie, 3 dni, chyba nawet więcej, no bo w końcu jakby na to nie spojrzeć, wszystko zaczęło się jeszcze w czwartek. Tym razem Laboratorium Pomiarów Ultraprecyzyjnych oczywiście rozpoczęło swój piknik. Tam można było porównać to, co mierzone jest, nazwijmy to, circle about albo na oko w stosunku do tego, co można zmierzyć bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo precyzyjnie. Kontynuacja festiwalu miała miejsce już w niedzielę 31 maja, a podkreślam to dlatego, że również w tym czasie, a w zasadzie już od piątku i soboty, trwał wielki zlot samochodów, bo w sobotę, moi drodzy, Moto Night, czyli pojawiły się samochody sportowe, tuningowane, i to wszystko oczywiście było na terenie lotniska i wydziału mechanicznego. No, skończyło się co prawda może nie tak bardzo późną nocą, ale 22 to jak na warunki uczelniane oczywiście też dosyć późno. Natomiast w niedzielę tradycyjny, piąty zlot pojazdów Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Dość powiedzieć, że to była już piąta edycja tego wydarzenia. Z tego, co zauważyłem, również pan rektor się pojawił ze swoim pojazdem, a posiada taki zabytkowy. Natomiast jak dla mnie na pierwszy rzut oka na pewno ciekawostką była obecność Forda T, bo powiedzmy, no nie często się widuje tego typu pojazd oczywiście w naszych realiach. A dodam jeszcze, że pojawiły się również inne pojazdy, bo było oczywiście dużo pojazdów starszych, były motocykle, no i były Fiaty 126P, które no powiedzmy już wrosły w nasz zlot Wydziału Mechanicznego, a w zasadzie zlot pojazdów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Natomiast oczywiście nie było to jedyna atrakcja, bo otwarte były również laboratoria, był otwarty również Wydział Mechaniczny. Można było pozwiedzać różne miejsca na tym wydziale, jak i również popatrzeć, czym zajmują się studenci w trakcie zajęć i nie tylko, bo oczywiście było tam pokazywane również działanie kilku kół naukowych. Jednym słowem, sporo się działo, natomiast jeżeli już mowa o tym wydarzeniu, no to nie można zapomnieć, że również dzisiaj kontynuowane jest, ponieważ na Wydziale Mechanicznym dzisiaj jest Dzień Wydziału Mechanicznego, a będzie tam na pewno sporo, sporo atrakcji, bo dość powiedzieć, że no chociaż takich z przymrużeniem oka na pewno, bo rzut tarczą hamulcową to na pewno konkurencja, której nie uświadczycie na olimpiadzie, ale przy Wydziale Mechanicznym jak najbardziej obleci. Dodam jeszcze, że oczywiście tych atrakcji będzie troszeczkę więcej, w związku z tym zapraszam do podjechania. Myślę, że jak zwykle będzie to między budynkiem A i B, w związku z tym na pewno, na pewno, na pewno ciekawie dziać się będzie. Aha, jeszcze jedna sprawa. No, myślę, że poczucie humoru i troszeczkę rękawic roboczych też się przydadzą, bo prawdę mówiąc, nie wiem, w jakim stanie te wspomniane tarcze hamulcowe będą.

Jeżeli już była mowa o czyżynach, to od razu należałoby powiedzieć lotnisko. No, w końcu również te pojazdy sportowe na lotnisku pewnie się pojawiały i to bardzo intensywnie. Natomiast obok lotniska jest oczywiście kilka budynków Muzeum Lotnictwa Polskiego. No i właśnie w związku z tym chciałbym podpowiedzieć, że do soboty włącznie na terenie Muzeum Politechniki Krakowskiej odbywała się wystawa pawilonów. A dość powiedzieć, że chodzi tutaj o wystawę prac studenckich projektów pawilony dla Muzeum Lotnictwa Polskiego, opracowanych przez studentów Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, a prezentowane projekty powstały w ramach ćwiczenia projektowego obiektu kubaturowy realizowanego w drugim semestrze na przedmiocie wprowadzenie do projektowania pod kierunkiem profesora doktora habilitowanego inżyniera architekta Justyny Koblarczyk.

Kończąc dzisiejszy program, chciałbym jeszcze jedną informację porzucić. Co prawda nie dotyczy podsumowania, ale pewnej perspektywy, bo jako mieszkańcy Krakowa na pewno powinniśmy pamiętać o tym, że zbliża się finał głosowania w 10. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Spośród tych projektów mieszkańcy wybiorą inicjatywy, które zostaną zrealizowane w 2027 roku, a dotychczasowe edycje przyniosły imponujący efekt, bo zrealizowano aż 511 projektów, które znacząco wpłynęły na jakość życia w regionie, a obecnie wśród 155 propozycji znalazły się inicjatywy skierowane do różnych grup mieszkańców, dzieci, młodzieży, seniorów oraz osób zainteresowanych lokalną kulturą i tradycją. Jednym słowem, weźmy udział w głosowaniu i wybierzmy te, które będą najlepsze dla nas, najciekawsze. Dodam jeszcze, że część z tych projektów oczywiście dotyczy regionu, zarówno naszego kampusu na Czyżynach, jak i rejonu Śródmieścia. W związku z tym jest to oczywiście jak najbardziej wskazane. A ja ze swojej strony dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas. Pozdrawiam Was serdecznie. No i oczywiście zapraszam do słuchania Radia Nowinek, a przypominam, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. A, no i jeszcze jedna istotna sprawa. Zapraszam również dzisiaj na godzinę 20, bo tuż po godzinie 20 wystartuje GPS, w którym na pewno znowu pojawi się cała masa ciekawostek i historii, które, no, jeżeli nie rozbawią Was, to na pewno zainteresują. A dzisiejszy program zrealizował i przygotował do Was Tomasz Kapuśniak. Pozdrawiam i do usłyszenia.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do Muzeum Politechniki Krakowskiej 24 lutego o godzinie 12 w południe. Planujemy otwarcie wystawy zatytułowanej Osobowości Politechniki Krakowskiej. Jest to wystawa jubileuszowa w roku 80-lecia istnienia Politechniki w Krakowie.

0: Tu nowinki.
1: Dobry wieczór. Moi mili, od paru już weekendów, paru tygodni macie okazję na naszej antenie słuchać programu troszeczkę zakurzonego, że tak to określę, z naszej odkurzonej. Program jest w pewnym stopniu kwintesencją akurat tego, co udało nam się zachować w naszym archiwum. Kiedyś, dawno temu w nowinkach funkcjonował program z naszej odkurzonej taśmoteki, gdzie prezentowane były różne starsze nagrania, aczkolwiek biorąc pod uwagę dostępność do muzyki, było to troszeczkę inaczej zorganizowane. W związku z tym czasami były to nagrania, dla których powiedzmy osoby słuchające mogły stwierdzić, że znają je oczywiście bardzo dobrze, ale były również osoby, które po prostu tych nagrań nie słyszały. W dzisiejszych czasach znalezienie takich nagrań jest dużo trudniejsze, ale i idea naszego programu jest troszeczkę inna. Wtedy nazywało się to z naszej odkurzonej taśmoteki i wspaniały, zachrypnięty głos Tomka Beryzowskiego, który powiedzmy kaszlał sobie na sam koniec. Ale to, tak jak powiedziałem, było te kiedyś. Dzisiaj zapraszam na kolejną edycję programu z naszej odkurzonej, a wysłuchacie materiału niezwykle ciekawego, intrygującego, a poza tym myślę, że ciekawego pod względem muzycznym też oczywiście. Otóż w 1987 roku w ramach jednej z inicjatyw studenckich organizowany był Akademicki Rok Kultury. I koncert inaugurujący ten cały cykl imprez, wydarzeń muzycznych, które miał miejsce w Krakowie, w krakowskich klubach studenckich, zainaugurowany został przez koncert pod tytułem Marek Grechuta i jego goście. Marek Grechuta zgodził się to poprowadzić, zaprosił kilku zaprzyjaźnionych wykonawców, ale i sam zaśpiewał kilka piosenek, co na pewno było dużą atrakcją tego wydarzenia. A dodam jeszcze, że wśród zaproszonych był Mariusz Lubomski, laureat pierwszej nagrody Festiwalu Piosenki Studenckiej, Grzegorz Turnał, sprzed paru lat laureat nagrody właśnie w ramach Festiwalu Piosenki Studenckiej, a na tym etapie w 1987 roku już muzyk Piwnicy pod Baranami. Jednym słowem zapraszam do wysłuchania koncertu. Koncertu, w którym usłyszymy pięciu wyjątkowych bardów. Marek Grechuta, Mariusz Lubomski, Grzegorz Turnał. A to wszystko w ramach koncertu inaugurującego Akademicki Rok Kultury w 1987 roku. A więc moi drodzy, z naszej odkurzonej Marek Grechuta i jego goście.

0: 3, 1, 2, 3, 2, 1.
1: Mamy 13.52, o godzinie 14 przyjedzie zespół, no i zobaczymy, jak zareaguje na to wszystko, co tutaj się dzieje, czy im się spodoba, czy nie.

0: Witam.
1: Dzień dobry.

Dziękujemy. To teraz zaproszę naszego specjalnego gościa, Marysię Peszek.

Dobrnęliśmy do końca. Dziękujemy bardzo.

Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, skończyliśmy na dzisiaj.